etia enkosuo akwantuo ene akwantuo mu nhira ewadi meto twa ewadi meto twa ewadi meto twa ewadi meto twa in the name of Jesus Christ otini nimpa iba emu oten eye nooma bebree

aye mia na mede ba aye mia me se aye back to sender yenda prophecy sir